gima dwaro na yudia e wodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e okodo madana achalora janda na yudi wodi komolora tego anu